bez kontenu śpi. Nauczyć się drogi bez wytchnienia. Odnaleźć my chodźcie kłamstw zła. Nie poddać się.